Ayang, inongo nokweni sur provincial de Maputo, lovu la la ka hilishu melelaka, antumbulukwini, nile lejawi.

Bolo le ni, nda bukele joki joan, lugo akuli pi, a bolo le ni, nda bukele manchake ni, alugo aditangela bolo le ni.

0: Wena vapayo wa mina ndzo kombela ku khamseliwa baba.
1: Ndzi kombela ku khamseliwa.
0: Wena mama.
1: Ndzi kombela ku khamseliwa.
0: Na wena papa.
1: Ndzi kombela ku khamseliwa.
0: Na wena.